0: idei, pac, stopa, trei.
1: Pustia misto, a poutičce ať má čisto. Miau, miau.
0: Hof, hof, hof.
1: Miau, miau.